0: La radio de la diversidad. Onda Polígono. 107.3 de tu frecuencia modulada.
1: Witaj na Lighty.pl. Radio internetowe Lighty.pl to powiązanie dźwięków natury z delikatnie brzmiącymi ambient i chill out. Muzyka przeplatana jest programami na temat psychologii, relaksacji i roli odpoczynku. Lighty.pl wprowadza w stan rozluźnienia. Kiedy zamkniesz oczy, twój umysł znajdzie się w krainie pięknych krajobrazów. Uspokoisz się i odstresujesz. Dzięki. From the river to the sea.